Więc kiedyś przyjdę na kejś, stary, zaczną sobie papę. A za człowieka, na co muszą, a co le muszą, udzielam wreszcie prawej opaki. Chcę podobno parać.